0: Tia hela, tia hela, tia. Speleke maua tia hela,
1: speleke
0: tia hela,
1: songonga
0: tia hela, tia.